0: este man ya necesito intermitente y todo.
1: Iván, que se le viene grande la bici.
2: Dajmy to blinkę, podaj mi.
3: To możesz sobie zaczepić tutaj.
2: Nie, bo kurwa. Nie.
3: Jak nie?
2: No nie, niebezpiecznie.